Tukwifuriza umuhingamo mwiza Ines na Christian wiwe mubandanye mororanirwa ku isaha 10:20 agatunda Yurike za mamba mamba uraho.

Akana korona kalimbi suku ni sukura dukesha wita muzungu nyangu mwami wafana. Eh ha, ajabu jamani muze kama zegu sori ndini bokwele. Ati duke ne ugiri jugu